0: pow pow pow
1: pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow pow